0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym, jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.

Dzień dobry, ze studia w Sydney wita Państwa bardzo serdecznie Joanna Borkowska-Surucić. Miło jest mi spotkać się z Państwem w czwartek, 2 lipca. Pragnę przypomnieć, że dzisiejszą audycję nadajemy również w niedzielę. A oto co przygotowaliśmy. Za chwilę przekażę Państwu skrót najważniejszych wydarzeń tygodnia radia SBS. Natomiast Darek Paczyński przedstawi specjalnie przygotowany przez SBS podcast z ostatnich wydarzeń Mistrzostw Świata FIFA 2026. Następnie temat dnia. W całej Australii rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz niedobór pracowników zmusiły wiele tradycyjnych chińskich restauracji do zamknięcia. Jednocześnie młodsze pokolenie szefów kuchni wytycza nowy kierunek, tworząc dania w stylu fusion, które łączą elementy kuchni chińskiej z lokalnymi australijskimi składnikami i podkreślają ich wyjątkowy charakter. Po wiadomościach usłyszymy odcinek serii SBS Examines. Przesłuchania Królewskiej Komisji do Spraw Antysemityzmu i Spójności Społecznej ujawniły, że zarówno wiele ofiar, jak i sprawców incydentów antysemickich w Australii stanowią dzieci i młodzież. Jak rozmawiać o tych kwestiach z dziećmi w sposób dostosowany do ich wieku? W drugiej części programu nadamy drugą część rozmowy Agnieszki Berton pod tytułem Nasza piękna polska mowa. Kalki z języka angielskiego. O najczęstszych trudnościach z językiem polskim wśród Polonii w Australii mówi profesor Agnieszka Wierzbicka z Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Będą oczywiście piosenki i ogłoszenia, a teraz już czas na wiadomości radia SBS. Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucić. Oto skrót najważniejszych doniesień tygodnia w czwartek, 2 lipca. Zaczynamy od doniesień z Australii. 34-letni mężczyzna przebywa w areszcie Australian Federal Police i stanie dziś przed sądem w związku z zarzutami dotyczącymi jego udziału w przemycie ludzi. W tym tygodniu do Cairns przypłynęła łódź z 15 cudzoziemcami na pokładzie. Około 2,8 miliona pracowników otrzymujących płacę minimalną lub wynagrodzenie określone w systemie Award otrzyma podwyżkę już w pierwszym okresie rozliczeniowym nowego roku finansowego. Krajowa płaca minimalna wzrosła o blisko 6% do 26,44 dolara australijskiego za godzinę, natomiast minimalne stawki wynagrodzeń określone w systemie Award wzrosły o 4,75%. Minister rolnictwa Julie Collins potwierdziła, że szczep H5 ptasiej grypy został wykryty u piątego migrującego ptaka morskiego na plaży Roses Beach w pobliżu Esperance. To już czwarte potwierdzone wykrycie wirusa w Western Australia oraz piąte w Australii po wcześniejszym przypadku odnotowanym w południowej Australii. Obrońcy praw zwierząt z zadowoleniem przyjęli decyzję o całorocznym wykorzystaniu dronów do wykrywania rekinów na wielu plażach w stanie Nowej Południowej Walii, jednocześnie ponownie apelując o usunięcie sieci przeciwrekinowych. Doniesienia ze świata. Rozmowy na wysokim szczeblu w Doha między USA a Iranem, które zapowiadał Donald Trump, nie odbyły się. Obie strony oskarżają się wzajemnie o łamanie wstępnych uzgodnień, które miały być warunkami dalszych negocjacji. Spornymi kwestiami pozostają m.in. ruch przez Ormus, rozejm w Libanie, w którym Izrael walczy z proirańskim Hezbollahem i uwolnienie zamrożonych, głównie z powodu amerykańskich sankcji, irańskich aktywów. Władze Federacji Rosyjskiej zdecydowały o zamknięciu kolejowych przejść granicznych z państwami NATO – Finlandią, Estonią i Łotwą. Łącznie od środy ruch transgraniczny ma zostać wstrzymany na 7 przejściach. Rosja i Chiny miały w ubiegłym roku przeprowadzić tajne szkolenia wojskowe dla rosyjskich żołnierzy, poinformowała agencja Reuters, powołując się na europejskich urzędników oraz rosyjskie dokumenty. Według ustaleń agencji część przeszkolonych wojskowych trafiła później na front wojny w Ukrainie. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Kijów. Miasto chronią systemy obrony powietrznej, ale szczątki dronów spadają na ulice i budynki. Wcześniej przebywający w Irlandii prezydent Ukrainy zdecydował się na pilny powrót do kraju. W
Władimir Putin niespodziewanie zwołał Radę Bezpieczeństwa Rosji w sprawie obwodu królewickiego. Oficjalnie Kreml poinformował, że tematem spotkania były kwestie społeczno-gospodarczego rozwoju obwodu królewickiego. Dwóch republikańskich kongresmenów grozi zablokowaniem pieniędzy dla Pentagonu, jeśli nie dojdzie do rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski, podał Politico. Chodzi o dziesiątki miliardów dolarów. Doniesienia z Polski. Przewodniczący klubu parlamentarnego rządzącej w Czechach partii SPD, Jindřich Reichl, stwierdził, że Wołodymirowi Żeleńskiemu powinno zostać odebrane najwyższe czeskie odznaczenie państwowe Order Białego Lwa. Polityk zapowiedział, że zwróci się w tej sprawie do prezydenta Petra Pawla za przykład, wskazując wcześniejszą decyzję Karola Nawrockiego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w bardziej pojednawczym tonie wypowiedział się o Polsce. W Dublinie odniósł się do sporu historycznego, który może wpłynąć na drogę Ukrainy do Unii Europejskiej. Polscy europosłowie chcą zmian w rezolucji PE w sprawie Ukrainy. Domagają się odniesienia do decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu brygadzie imienia bohaterów UPA przed głosowaniem 8 lipca. Duże utrudnienia na kolei w dwóch regionach Polski. Ruch pociągów wstrzymano na trasach Warszawa-Siedlce oraz Słupsk-Lęborg. Powodem są pożar traw i awaria sieci trakcyjnych. Ze sportu. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Polak pokonał kolejnego rywala bez straty seta. Tenisista zanotował tym samym potężny skok w światowym rankingu ATP. Kurs średni dolara australijskiego bez większych zmian i wynosi 2 zł i 60 groszy. Przeliczenie na dolara amerykańskiego wynosi 69 centów. Skrót najważniejszych doniesień tygodnia na podstawie informacji SBS News i Polsat News czytała Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.

Przenosimy się teraz na boiska World Cup FIFA 2026. Przy mikrofonie Dariusz Paczyński, a oto podsumowanie 21 dnia Mistrzostw Świata. Mecz Belgii z Senegalem zapowiadał nam się jako jeden z najbardziej wyrównanych w 1/16 finału mundialu. Tymczasem Senegalczycy kontrolowali spotkanie i prowadzili 2 bramkami za sprawą trafień Habiba Diarry i Ismaila Sarra. Niespodziewanie jednak w samej końcówce Belgowie doprowadzili do wyrównania. Końcówka była dramatyczna. Belgowie wygrali 3-2 po karnym, wykonanym w 125 minucie. Anglia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 2-1. Meksyk i Kanada wywalczyły już awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Dziś szansę na dołączenie do współgospodarzy mieli Amerykanie. Piłkarze musieli najpierw jednak wygrać z Bośnią i Hercegowiną. Ten bałkański kraj sprawiał gospodarzom duże problemy, ale w 45 minucie Amerykanie wyszli na prowadzenie. W drugiej połowie udowodnili piłkarską wyższość i zdobyli gola na 2-0. Mimo, że przez pół godziny grali w osłabieniu. Drużyna Socceroos dotarła do Dallas przed sobotnim meczem z Egiptem. Australia walczy o swoje pierwsze w historii zwycięstwo w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. Pomocnik Aygin Hrustic powiedział, że zespół wyciągnął cenne wnioski z porażki 0-2 ze Stanami Zjednoczonymi i jest gotowy na kolejne wyzwanie. Starasz się być jak najlepszym i trzeba wyjść na boisko i być gotowym od pierwszej sekundy. Myślę, że właśnie to zrozumieliśmy. Cieszę się, że przeszliśmy przez tę lekcję. Nie nazwałbym tego złą połową, raczej połową, która nas czegoś nauczyła. Wyciągnęliśmy z niej pozytywne wnioski. Potem rozegraliśmy bardzo dobry mecz z Paragwajem, bezbramkowy remis i zachowane czyste konto. Mecz Australii z Egiptem odbędzie się w sobotę rano, a transmisja na żywo w SBS i SBS On Demand rozpocznie się o 3 nad ranem czasu wschodnio-australijskiego.

0: co możemy oczekiwać jutro? Otóż jutro Hiszpania gra z Austrią, Portugalia z Chorwacją, a Szwajcaria zmierzy się z Algierią. To było podsumowanie 21 dnia Mistrzostw Świata FIFA 2026. Na podstawie SBS Sport przygotował Dariusz Paczyński, SBS Polish.
1: Oglądaj każdą minutę Mistrzostw Świata FIFA World Cup 2026 w serwisie SBS On Demand.

0: A oto temat dnia i Dariusz Paczyński.
1: W całej Australii rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz niedobór pracowników zmusiły wiele tradycyjnych chińskich restauracji do zamknięcia. Jednocześnie młodsze pokolenie szefów kuchni wytycza nowy kierunek, tworząc nowe dania, które łączą elementy kuchni chińskiej z lokalnymi australijskimi składnikami i podkreślają ich wyjątkowy charakter. A oto szczegóły. Paski bakałarza skwierczą gorącym oleju w Li Hu Fuk, nowoczesnej chińskiej restauracji w Melbourne. Szef kuchni i założyciel restauracji Victor Leong z dumą prezentuje swoje popisowe danie. Moja wersja polega na tym, że smażę bakałarza w głębokim oleju, dzięki czemu jest chrupiący. Dodaje to kolejną warstwę tekstury i sprawia, że danie łatwo jeść zarówno palcami, jak i pałeczkami. Victor Leong należy do młodszego pokolenia chińskich szefów kuchni, którzy wyznaczają nowe kierunki w australijskiej gastronomii, stawiając na lokalne produkty oraz nowoczesne techniki i style gotowania.
2: Our first reference point is to look at a dish and its authenticity and then kind of deconstruct.
1: Naszym punktem wyjścia jest zawsze przyjrzenie się potrawie i jej autentyczności, a następnie niejako rozłożenie jej na czynniki pierwsze i odtworzenie od podstaw. Dobrym przykładem jest kaczka po pekińsku. Zastanawiamy się, jak uzyskać maksymalnie chrupiącą, napowietrzoną i pełno smaku skórkę, jednocześnie zachowując soczyste i aromatyczne mięso. Victor Leong wyemigrował z Brunei do Australii wraz z rodziną, gdy miał 6 lat. Później zdobywał doświadczenie jako szef kuchni, specjalizujący się w kuchni europejskiej. Z czasem jednak ponownie odkrył swoje wschodnioazjatyckie korzenie i uczynił je główną inspiracją swojej twórczości kulinarnej. Łącząc europejskie tradycje kulinarne z azjatyckimi smakami, kuchnia chińsko-australijska ewoluowała od prostych potraw przygotowywanych przez chińskich migrantów, którzy karmili spragnionych i głodnych robotników na polach złotonośnych. Historyczka Sophie Loy Wilson z Uniwersytetu Sydneyjskiego specjalizuje się w historii chińsko-australijskich społeczności.
3: Cantonese food is very focused on vegetables. We know that very early on when Chinese miners came out from Hong Kong, they were
1: Kuchnia kantońska w dużej mierze opiera się na warzywach. Wiemy, że już pierwsi chińscy górnicy, którzy przybyli z Hongkongu, szukali świeżych warzyw. Byli jednymi z pierwszych, którzy zakładali ogródki za swoimi namiotami i przy kopalniach. Sprzedawali później warzywa niedożywionym Europejczykom, którzy żywili się głównie baraniną. Historyczka wyjaśnia, że wraz z kolejnymi falami migracji kuchnia chińsko-australijska ewoluowała, dostosowując się do lokalnych gustów oraz dostępnych składników. Chińscy szefowie kuchni opracowali bardzo sprytne sposoby przygotowywania tańszych gatunków mięsa, aby pozostało wilgotne, soczyste i świeże. Dobrym przykładem jest skwiercząca wołonina. To trochę jak australijski grill, tylko poddawany na gorącym półmisku. Właściciel restauracji trzeciego pokolenia, Gavin Chan, prowadzi Happy's Chinese, rodzinny lokal w Kamberze, działający od 1962 roku. Jak wspomina, w pierwszych latach działalności menu było dostosowane do produktów dostępnych na lokalnym rynku.
4: In the 60s and 70s, I remember my grandfather telling us that you could not get a lot of ingredients, so you couldn't get Chinese broccoli to Canberra back in those.
1: W latach 60., 70. mój dziadek opowiadał nam, że wielu składników po prostu nie dało się zdobyć. Nie można było kupić w Canberrze chińskich przypraw. Nie było azjatyckich sklepów spożywczych. Nie można było dostać świeżego makaronu ryżowego. Trzeba było używać suszonego. Trzeba więc było radzić sobie z tym, co było dostępne i tworzyć własne wersje potraw dostosowane do klientów. W ostatnich latach wiele tradycyjnych chińskich restauracji zakończyło działalność. Nowe dane agencji informacji kredytowej Creditor Watch pokazują, że w całej Australii rosnące koszty prowadzenia działalności oraz słabnący popyt wywierają coraz większą presję na kawiarnie i restauracje. Do końca maja tego roku działalność zakończył co ósmy taki lokal. Historyczka Sophie Loy-Wilson uważa, że wraz z coraz częstszymi podróżami i poznawaniem kuchni z całego świata zmieniają się również kulinarne upodobania konsumentów.
3: People are looking for something really different. The food that is kind of more upmarket, more experimental.
1: Ludzie szukają czegoś naprawdę innego, potraw bardziej wyrafinowanych, eksperymentalnych, wyjątkowych.

Witam po reklamie, przed mikrofonem Joanna Borkowska-Surucić i zapraszam do wysłuchania dalszej części programu. Za chwilę, oczywiście po piosence, usłyszymy odcinek serii SBS Examines. Przesłuchania Królewskiej Komisji do Spraw Antysemityzmu i Spójności Społecznej ujawniły, że zarówno wiele ofiar, jak i sprawców incydentów antysemickich w Australii stanowią dzieci i młodzież. Jak rozmawiać o tych kwestiach z dziećmi w sposób dostosowany do ich wieku? W drugiej części programu nadamy drugą część rozmowy Agnieszki Berton pod tytułem Nasza piękna polska mowa, kalki z języka angielskiego. O najczęstszych trudnościach z językiem polskim wśród Polonii w Australii mówi profesor Agnieszka Wierzbicka z Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. W dzisiejszej audycji oprawę muzyczną zapewnią piosenki zespołu Perfect. A tak jakoś, nie wiem, niedawno usłyszałam ponownie te piosenki, te kompozycje i pomyślałam, że warto ich przypomnieć, ponieważ to była naprawdę świetna grupa. Oto pierwsza z nich. Chcemy być sobą.

0: Trwa działalność Królewskiej Komisji do spraw antysemityzmu i spójności społecznej. Komisja otrzymała już tysiące zgłoszeń i wysłuchała pierwszego bloku zeznań świadków opowiadających o swoich doświadczeniach związanych z antysemityzmem w Australii. A fakt, że dotyka to najmłodszych i najbardziej bezbronnych naszych dzieci, jest po prostu druzgocący. Podpalenia i akty wandalizmu w żydowskich szkołach oraz centrach opieki nad dziećmi, słowne ataki i rzucanie monetami w żydowskie dzieci, koledzy rysujący nazistowskie symbole na szkolnych pracach i wykonujący nazistowskie saluty. Amanda Gordon jest psycholożką kliniczną. Powiedziała SBS Examines, że coraz więcej rodzin zwraca się do niej po poradę. Dzieci przychodzą z pytaniami, dlaczego ludzie nienawidzą Żydów? Czy jesteśmy bezpieczni? Dlaczego w naszej szkole są ochroniarze? W tym tygodniu SBS Examines pyta, jak rozmawiać z dziećmi o antysemityzmie. Dzieci w różnym wieku potrzebują innych odpowiedzi. Bardzo ważne jest, aby nie wrzucać ich wszystkich do jednego worka z wielu powodów. Amanda Gordon powiedziała, że w przypadku młodszych dzieci chodzi przede wszystkim o to, by czuły się bezpieczne emocjonalnie i były dumne z tego, kim są. Ważne jest również, aby wszystkie dzieci uczyły się wartości wielokulturowości. Jeśli twoje dziecko nie spotyka się z antysemityzmem ani nawet z rasizmem, nie oznacza to, że jesteś zwolniony z obowiązku uczenia go o znaczenia wielokulturowości, różnorodności, zrozumienia, że ludzie są różni i że to jest w porządku. Programy dla dzieci takie jak Bluey na ABC są bardzo dobrym przykładem przekazywania takich wartości. Olga Wentrop-Elia jest nauczycielką wczesnej edukacji oraz doradczynią do spraw zgodności z przepisami dla placówek opieki nad dziećmi. Powiedziała, że kiedy małe dzieci zadają pytania o antysemityzm, należy na nie odpowiadać. Jeśli dziecko cię pyta, oznacza to, że coś zauważyło, że jest to ważny temat do omówienia. Nie trzeba udzielać politycznych wyjaśnień, ale można rozmawiać o sprawiedliwości, życzliwości i szacunku. Tego można uczyć już bardzo małe dzieci. To coś, co sama musiała pokazać swoim dzieciom w praktyce. Córka mojej przyjaciółki zginęła podczas ataku na Bondi. Tydzień później pojechaliśmy na Bondi Beach i wzięliśmy udział w wydarzeniu upamiętniającym tę tragedię. Moje dzieci były tam ze mną, więc widziały, jak okazuje solidarność z tą społecznością. Myślę, że to również na nie wpływa. Obserwują, jak zachowują się ich rodzice i co robią. W przypadku dzieci w wieku szkolnym Amanda Gordon podkreśla, że ważne jest uczenie ich, by nie pozostawały biernymi obserwatorami i troszczyły się o siebie nawzajem. Musimy nauczyć je, że ludzie mogą mieć różne opinie na temat państw czy polityki, ale nigdy nie wolno obwiniać ani zastraszać zwykłych ludzi tylko dlatego, że są Żydami. Chcemy też pomagać dzieciom, zarówno żydowskim, jak i nieżydowskim, zachować ciekawość świata. Dzieci muszą mieć możliwość zadawania pytań, ale my musimy umieć na nie odpowiadać. Nie chodzi o to, czy zetknęły się z antysemityzmem, ale kiedy się z nim zetknęły. Nastolatki spędzają połowę czasu, kiedy nie śpią, w internecie. A jeśli ostatnio zaglądaliście do sekcji komentarzy, wiecie, że prędzej czy później pojawi się tam antysemityzm. Shoshana jest nauczycielką w szkole. Powiedziała, że rozmowy o antysemityzmie są trudniejsze w przypadku nastolatków, którzy często nie zdają sobie sprawy z pochodzenia treści, które widzą online. Setki tysięcy młodych ludzi używają memów i żartów, myśląc, że to tylko zabawa, podczas gdy w rzeczywistości uczestniczą w bardzo starych formach antysemityzmu. Shoshana mówi, że jej uczniowie często są zaskoczeni, gdy tłumaczy znaczenie takich memów. Pytają, co to jest Goyslob? I wtedy trzeba wyjaśnić, że istnieje teoria spiskowa, mówiąca, iż Żydzi produkują przetworzoną żywność, aby kontrolować znaczną część nieżydowskiej populacji. A uczniowie patrzą na ciebie i mówią, to szaleństwo, przecież to tylko głupi żart z internetu. A ty musisz odpowiedzieć, nie, to nie jest żart, bo takie są jego korzenie. Choć trudno wyznaczyć granice między zapewnieniem nastolatkom prywatności a ich ochroną, Szoszana uważa, że ważne jest monitorowanie i omawianie przestrzeni internetowych, z których korzystają młodzi ludzie. To nie dotyczy tylko antysemityzmu. Widzimy również nowe fale mizoginii i rasizmu. Trzeba po prostu rozmawiać z młodymi ludźmi otwarcie i zwracać im na to uwagę. Pokazywać im, jak wygląda racjonalne myślenie w kwestiach takich jak antysemityzm czy rasizm. Tysięcy uczniów odwiedza każdego roku Sydney Jewish Museum, gdzie mogą spotkać ocalałych z Holokaustu i zadawać im pytania. Myślę, że najczęściej pytają, czy spotkał pan Hitlera? To po prostu naturalne pytanie. Sandy Hollis jest dyrektorką do spraw edukacji w muzeum. Ale pojawiają się też bardziej refleksyjne pytania, takie jak, czy potrafi pan wybaczyć ludziom, którzy to panu zrobili? Albo jakie jedno przesłanie chciałby pan nam zostawić? Bez wyjątku każdy ocalały pozostawia przesłanie nadziei na przyszłość. Każdy mówi o potrzebie reagowania oraz o niebezpieczeństwach płynących z nienawiści i nietolerancji. Szkoły mogą przyprowadzać uczniów do muzeum na warsztaty, które pomagają lepiej zrozumieć materiał omawiany na lekcjach. Muzeum przechodzi obecnie rozbudowę, a nowa część będzie poświęcona współczesnemu życiu Żydów. Większość ludzi w Australii nigdy nie spotka Żyda, ponieważ jest to bardzo mała społeczność. Dlatego staramy się odczarować pewne wyobrażenia i pokazać piękno żydowskiego życia. Tworzymy również ekspozycję poświęconą antysemityzmowi w Australii, w tym tragedii na Bondi. Jeśli mówimy o współczesnym życiu Żydów, musi ono odzwierciedlać świat, w którym dziś żyjemy. Shabbat of Bondi, społeczność dotknięta atakiem terrorystycznym na Bondi, wspiera młodych ludzi doświadczających najbardziej dotkliwych skutków antysemityzmu. Rabbi Mandy Ullman powiedział, że dzieci z kongregacji zwracają się do nich porady. Jeśli przychodzą do nas z obawami dotyczącymi sposobu, w jaki są traktowane z powodu tego, że są Żydami, mówimy im, bądźcie jeszcze bardziej dumni, ponieważ wiemy, co oznacza ukrywanie swojej tożsamości. W ataku zginęło 15 osób, w tym rabin Eli Schlanger, jeden z liderów Shabbat of Bondi. W miesiącach poprzedzających atak rabin Schlanger pracował nad projektem NOAH, programem mającym na celu przełamanie stereotypów dotyczących żydowskiego życia i tradycji poprzez edukację i budowanie relacji między ludźmi. Chciał nieść światło i uważał, że jednym ze sposobów jest zapraszanie ludzi do naszej synagogi, pokazywanie im naszej przestrzeni, tego jak pieczemy chałkę, tradycyjny chleb na piątek oraz jak wiele radości daje nam życie jako wspólnoty. To Evie Summers była asystentką rabina Schlangera i kontynuuje dziś działalność projektu NOAH, organizując wizyty grup szkolnych, uniwersyteckich oraz innych gości w synagodze. Częścią zwiedzania jest sesja pytań i odpowiedzi z rabinem Ullmanem. Zawsze mówię, nie ma pytań zakazanych. Chcemy, żeby ludzie pytali o wszystko, co ich nurtuje, niezależnie od tego, czy temat jest kontrowersyjny. Evie mówi, że takie projekty pomagają przeciwdziałać antysemityzmowi i budować wzajemne zrozumienie, nie tylko wśród dzieci, ale w całym społeczeństwie. Myślę, że krąży bardzo dużo dezinformacji. Media społecznościowe tylko je wzmacniają. Jeśli jednak możemy zapewnić ludziom pozytywne doświadczenie, dać im radość, wiedzę i lepsze zrozumienie, trudno o lepszą drogę. Rabbi Ullman dodał, że drogą do spójnego społeczeństwa jest powszechna miłość i wzajemny szacunek. Są wartości, co do których wszyscy możemy się zgodzić. Jeśli będziemy spotykać się twarzą w twarz zamiast walczyć za klawiatury i zaczniemy rozmawiać o tym, co nas łączy jako ludzi, wierzę, że możemy to osiągnąć. Ten odcinek SBS Examens został przygotowany przez Lerę Szwec przy współpracy Denisa Fanga. Materiał czytała Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.
1: Wybierz sbs.com.au/Polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/Polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
2: Można słuchać polskiego programu SBS w smartfonach, online i w radiu.

Niewiele Ci mogę dać, wspaniały utwór zespołu Perfect i wokal Grzegorza Markowskiego. A teraz już oddaję mikrofon Agnieszce Berton.

0: nasza piękna polska mowa. Rozmawiamy z profesor Agnieszką Wierzbicką z Zakładu Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego.
1: Frazeologizmy mają to do siebie, że są silnie kulturowo zakorzenione, tak? Więc to kalkowanie ich często prowadzi do właśnie takiej nienaturalności użycia takich, no właśnie to zrobić różnicę, no w uchu Polaka brzmi rodowitego tutaj mieszkającego w Polsce dość dziwnie, powiedzmy sobie szczerze, dla państw obcujących na co dzień i używających na co dzień języka angielskiego będzie zdecydowanie to już brzmiało bardziej naturalnie, no bo właśnie tę strukturę taką idiomu państwo, mówiąc krótko, przekalkowali z angielskiego na polski. Są też tak zwane kalki pragmatyczne, to też jest bardzo ciekawe, ciekawa grupa kalk. To jest pojawianie się pod wpływem w ogóle użycia języka i norm grzecznościowych, jakichś konkretnych słów, które na przykład w angielszczyźnie występują dość powszechnie i dość często w rozmowie występują jako jakieś potwierdzenie, jako sygnał zgody, czyli na przykład absolutely po angielsku, tak? Jak my sobie je przerzucimy na polski, bo brzmi bardzo podobnie przecież, czyli absolutnie, więc to absolutnie pojawiające się w polskim wielokrotnie, nie? Ono zaczyna brzmieć właśnie już bardzo tak nienaturalnie, powiedzmy sobie szczerze, tak? No bo znowu przekalkowaliśmy jakieś słowo, które w pragmatyce, czyli w tym użyciu języka angielskiego jest powszechne, no ale nie jest powszechne w użyciu akurat w polskim. Czasami jest tak, że te kalki, właśnie też trzeba się zastanowić, czy one naruszają zwyczaje językowe, czy one naruszają normy językowe. No niestety w dużej części tak, te przykłady, które tutaj Państwu podałam z punktu widzenia właśnie poprawności językowej, tych norm, które obowiązują we wzorcowej odmianie języka, bo też trzeba pamiętać, że musimy rozróżnić normę, tak? Mamy normę wzorcową, tą wysoką, a z drugiej strony normę potoczną, czyli takiego języka codziennego, którym się porozumiewamy. Więc na pewno kalki tego typu, które tutaj padły w przykładach i Pani i moi, w większości niestety tę normę naruszają, tak? Bo naruszają łączliwość, naruszają właśnie stałość związków frazologicznych, naruszają składnię polską. Powinno się ich wystrzegać, tak? Co nie jest proste, bo też powiedzmy sobie szczerze, że tak jak cały czas tu podkreślam Państwu, ten wpływ języka angielskiego jest tak ogromny w Państwa wypadku, że jest to no naturalny proces, można powiedzieć, że one jednak w tym języku, mówiąc krótko, są. Czy ta oszczędność, czy to takie właśnie przepowielanie, to kalkowanie, no jednak tego języka zbytnie zniekształca, tak? I nie powoduje tego, że na przykład w momencie, kiedy Państwo przyjadą chociażby do Polski, no to wasi rozmówcy być może nie do końca dobrze znający język angielski, mogą być zdziwieni i mogą być zaskoczeni, słysząc właśnie takie sformułowania, że właśnie coś zrobić różnicę. No będą już to naruszenie normy, mówiąc krótko.
0: Jak proszę. Się masz? Tutaj w Australii wiadomo, how are you, jak się masz, to chyba nie jest poprawne sformułowanie po polsku, prawda?
1: Przypomnę taką piosenkę, jest poprawne. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo piosenkę, jak się masz, kochanie, jak się masz. Więc u nas ten zwrot jest używany jako pytanie o stan ogólny, o samopoczucie, sytuację życiową. On rzeczywiście faktycznie odpowiada temu how are you. Nie można tego ocenić jako konstrukcji błędnej. Akurat w tym wypadku tej kalki. Natomiast z punktu widzenia normy można powiedzieć, że raczej użyjemy tego w sytuacji prywatnej, a nie w sytuacji jakiegoś oficjalnego spotkania. Czyli tu wchodzi w grę raczej pragmatyka użycia tego sformułowania, tak? Czyli ono musi być dostosowane do okoliczności, w jakich jest stosowane, bo kiedy ja przyjdę do pracy, na przykład u mnie na uczelni i powiem do dziekana, jak się masz, No to on może uznać, że ja się zbyt spoufalam z nim, mówiąc krótko, tak? Że jest to taki zwrot, którego ja powinnam raczej użyć w sytuacji prywatnej. Nie jest to niepoprawne, ale nie jest dopasowane jakby właśnie do tej sytuacji. Samo sformułowanie gramatycznie, stylistycznie jest poprawne, natomiast musi być stosowane w odpowiednich okolicznościach.
0: A jaki masz dzień?
1: No jaki masz dzień, to już zdecydowanie niestety jest błędne z punktu widzenia normy. Tutaj ta kalka jest wyraźnie odstająca, można powiedzieć, od normy. Ja bym ją oceniła jako kalkę leksykalno-frazologiczną, tak? No mieć dzień po polsku, możemy powiedzieć, mam dobry dzień, ale nie używamy tego w formie pytania jako takiego, tak? Bo to nam narusza taką typową łączliwość w języku polskim, otwartym. Jak ci mija dzień, powinniśmy powiedzieć. Jak ci dziś leci, tak? Też oczywiście w takich, jak ci leci, to już oczywiście bardzo tak potocznie i w bardzo takich zażyłych kontaktach z drugą osobą. Czy masz dobry dzień ewentualnie? Natomiast jaki masz dzień? No nie, zdecydowanie nie. Więc tu jest i też naruszenie z jednej strony jakby tak przekalkowanie właśnie leksykalne, takie czyste jeden do jednego, ale też właśnie naruszenie pewnej łączliwości frazeologicznej. My powiemy tutaj poprawnie, jakby zgodnie z normą, mam dobry dzień, mam zły dzień. Natomiast na pewno nie powiemy, jaki masz dzień, mówiąc krótko.
0: Agnieszka Berton, SBS Polish.

0: Ogłoszenia lokalne. Polish Australian Youth Gathering serdecznie zaprasza do udziału w projekcie Polonia ma talent, pokazie talentów młodej Polonii w Australii. Jeśli śpiewasz, tańczysz, grasz na instrumencie, uprawiasz sport, to wydarzenie jest właśnie dla Ciebie. Do udziału zapraszamy osoby występujące solo do 30 roku życia, pochodzenia polskiego oraz zespoły, w których przynajmniej jeden z członków jest polskiego pochodzenia i nie ukończył 30 lat. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 sierpnia, a wielki koncert finałowy odbędzie się 21 listopada. Więcej informacji znajdą Państwo w mediach społecznościowych Polish Australian Youth Gathering lub pod numerem telefonu 04 90 353 111. Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej zaprasza dzieci i młodzież z Australii do udziału w konkursie 100 lat, które łączy Polskę. Kolej w oczach młodej Polonii. Konkurs organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026 polskich kolei. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna od 5 do 18 lat, kategoria literacka od 10 do 18 lat, kategoria multimedialna od 10 do 18 lat. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Termin nadsyłania prac 16 sierpnia 2026 roku. Ogłoszenie wyników 1 września. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez ambasadę RP w Kamberze, konsulat generalny RP w Sydney i Polskie Koleje Państwowe. Szczegóły oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie www.polisheducation.com.au/aktualności.
1: Zrzeszenie Nauczycieli Polskich z radością informuje, że wszystkie formalności związane z Funduszem Wsparcia dla Maturzystów Języka Polskiego w Australii, czyli z powołaniem Fundacji imienia Elżbiety Raczkowskiej, są już zakończone. 6 milionów dolarów zostało przelane na konto Equity Trust i Fundacja Elżbiety Raczkowskiej już działa. Formularze zgłoszeniowe dla tegorocznych maturzystów języka polskiego są dostępne u nauczycieli polskich klas. Formularz można także otrzymać bezpośrednio od Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii pod adresem kontakt, pisane przez C po angielsku, at Polish Teachers Association, jeden wyraz, .org.au. Osoby zainteresowane uczeniem się polskiego i zdawaniem matury z języka polskiego w Australii również mogą się kontaktować ze zrzeszeniem pod tym samym adresem contact@polishteachersassociation.org.au. Marianna Łacek w imieniu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii.
0: Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu webinariów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom o godzinie 19 w następujących terminach. 15 lipca temat wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni. 20 sierpnia temat sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga. Czas trwania każdego ze spotkań 75 minut, wykład 60 minut plus pytania i odpowiedzi 15 minut. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
2: Słuchaj polskich programów Radia SBS na żywo o godzinie 14 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele. Słuchaj nas w radiu na stronie internetowej sbs.com.au/polish, w telefonach komórkowych, w telewizji cyfrowej przez aplikację SBS Audio App, na YouTube oraz przez inne aplikacje podcastowe, a także na Facebooku na stronie SBS Polish. Audycje SBS Polish po polsku słuchaj w Australii i z każdego miejsca na świecie.
0: A Pomału nasza audycja dobiega końca, ale zanim się pożegnamy, jeszcze chciałabym zaznaczyć, że serial Nasza Piękna Polska Mowa, kalki z języka angielskiego w opracowaniu Agnieszki Berton, będziemy nadawać jeszcze przez następne 4 czwartki. Mamy 6 części tego serialu, 6 rozmów z profesor Agnieszką Wierzbicką z Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. No więc już absolutnie koniec, mogłabym powiedzieć, ale nie powiem. Żegna się z Państwem Joanna Borkowska-Surucić i życzę oczywiście bardzo udanego popołudnia. Jutro spotkacie się Państwo z Darkiem Paczyńskim o godzinie 14, no a w sobotę wszyscy spotykamy się o 3 rano przed telewizorami i będziemy oczywiście oglądać mecz. Ale zanim się pożegnam, oczywiście piosenka. Jeszcze jedna piosenka zespołu Perfect. Nie płacz, Ewka.